galit od na keuker hilele ay moy dem na keuker tum dale dan musi de la ir no wala de to ba ichi od na na motoye ay se grubale od na keuker hilele.